0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Poniedziałek, 5 października i ja mam przyjemność rozpocząć kolejną audycję Polsko-Falówka. Dziś z Wami będę ja, Aleksandra. Przygotowałam dla Was polską muzykę, jak zwykle, ciekawe informacje, opowiem o wyborach parlamentarnych na Łotwie, o obchodach Dnia Chłopaka. Dowiemy się, jaka będzie tematyka tegorocznego wystroju świątecznego w naszym mieście. Opowiem o imprezach, które można odwiedzić u nas w Dyneburgu i nie tylko. Zapewniam Was, że będzie ciekawie, więc zachęcam być razem z nami. My rozpoczynamy polską godzinę. Zapraszam.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: Polskofalówka i kilka wydarzeń w naszym kalendarzu z dnia 5 października. Rok 1831. Wojsko polskie w liczbie 20 tysięcy ludzi wraz z ostatnim wodzem powstania listopadowego, generałem Maciejem Rybińskim, przekroczyło granicę pruską we wsi Jastrzębie pod Brodnicą i złożyło broń. Był to ostatni epizod powstania listopadowego. Rok 1938. Z eksperymentalnej stacji telewizyjnej w warszawskim wieżowcu Prudential wyemitowano pierwszy w Polsce program telewizyjny, który był oglądany na 4 odbiornikach. Rok 1983. Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W kalendarzu świąt dziś jest Światowy Dzień Nauczyciela, a także Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Acetatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Edwarda Stachury. Stojąc w miejscu też można zabłądzić.

0: Polskofalówka. Twój polski program w Dynaburgu. Życzymy miłego wieczoru.
1: W ubiegłą sobotę, 3 października, na Łotwie odbyły się wybory parlamentarne. Frekwencja wyniosła 51,8% i była najniższą w wyborach parlamentarnych na Łotwie od odzyskania niepodległości. Wybory wygrał Sojusz Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbrgsa. Z danych Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że Zjednoczona Lista dostała 35,28%. Na drugim miejscu jest partia Łotwa na pierwszym miejscu, która uzyskała 13,06% głosów, a na trzecim Sojusz Władza Suwerenna Nowi Łotysze z poparciem 11,71%. Do parlamentu wejdą też Zjednoczenie Narodowe z wynikiem 8,89%, Postępowi 7,87% oraz Nowa Jedność z poparciem 6,36%. Według obecnych przeliczeń dla Zjednoczonej Listy przypadnie 41 mandat, Łotwa na pierwszym miejscu otrzyma 17 mandatów, Władzy Suwerennej Nowym Łotyszom 15 mandatów, natomiast Zjednoczeniu Narodowemu 10, Postępowym 10, a Nowej Jedności 7 mandatów. Wynik Zjednoczonej Listy jest najlepszym w historii rezultatem osiągniętym przez jedno ugrupowanie w wyborach do Sejmu.

W ubiegłym tygodniu wspominano również rocznicę bitwy pod Kirchholmem. W wydarzeniu zorganizowanym przez Attachat Obrony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze udział wzięli burmistrz Salaspils, dawniej Kirchholm Raivis Anspaks, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i wojskowego akredytowani w Republice Łotewskiej, a także dowództwo i żołnierze 19. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Łotwa, współtworzącego wielonarodową brygadę NATO. W okolicznościowym wystąpieniu szarżafe ambasady Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Seratic wskazał na zmienność dziejów, zwracając uwagę, że Polska i Szwecja niegdyś zaprzysięgli wrogowie walczący o te ziemie, są dziś bliskimi i wiarygodnymi sojusznikami, gotowymi do obrony suwerenności i integralności terytorialnej Łotwy. Wątek współpracy sojuszniczej w ramach NATO wybrzmiał też w wystąpieniach ambasador Litwy, attaché obrony Szwecji i burmistrza Salaspils. Bitwa pod Kirchholmem rozległa się 27 września w roku 1605 jako jeden z najważniejszych epizodów polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty. Było to jedno z najbardziej chwalebnych zwycięstw Rzeczpospolitej obojga narodów. Polsko-litewskie siły zbrojne, dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza, pokonały trzykrotnie liczniejsze wojska szwedzkie, dowodzone osobiście przez króla Karola IX Wazę.

0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: W następnym naszym wydarzeniu przenosimy się do Rezeknę, gdzie 30 września z okazji Dnia Chłopaka, obchodzonego w całej Polsce i w niemal każdej placówce edukacyjnej polskiej na Łotwie, więc tego dnia w polskim gimnazjum w Rzeszycy panowała prawdziwa atmosfera superbohaterów. Chłopcy z klas 4-6 zebrali się na dniu, na imprezie pod tytułem Akademia Superbohaterów, którą zorganizował samorząd uczniowski. Dzień Chłopaka to piękna polska tradycja, którą obchodzi się co roku 30 września. W Akademii Superbohaterów w Polskim Gimnazjum w Rezeknę sprawdzano wiedzę, pomysłowość, zwinność i umiejętność współpracy w zespole chłopców. W tym roku uczestnicy mieli szczególne zadanie. Każda drużyna musiała stworzyć własnego, oryginalnego bohatera, wymyślić jego imię, supermoc oraz hasło drużyny. Na początku wydarzenia drużyny przedstawiły publiczności swoich superbohaterów, prezentując kreatywność i pomysłowość. Jednak tylko przedstawienie superbohatera jeszcze nie wystarczyło, aby udowodnić gotowość do zostania prawdziwymi uczestnikami Akademii Superbohaterów, chłopcy musieli wykonać różne próby. Przydawała się w tych próbach zarówno inteligencja i wiedza, jak i pomysłowość, zwinność, wytrzymałość i oczywiście prawdziwy duch zespołowy. Bardzo ważne było również wsparcie kolegów i koleżanek z klasy, którzy kibicowali swoim drużynom, pomagali tworzyć pełną pasji, radosną i energetyczną atmosferę. Na zakończenie wydarzenia drużyny otrzymały specjalne nominacje, na przykład takie jak Mistrzowie Zręczności, Drużyna Supersiły, Lamacze Kodów i Super Drużyna, a także Super Mózgi. Nie zabrakło również dobrych słów i życzeń. Oby wszystkim chłopakom nigdy nie brakowało super siły na nowe wyzwania.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: Już w dzisiejszym kalendarium wspominałam, że dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Z okazji Dnia Nauczyciela w Polskim Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils co roku jest przyznawana nagroda specjalna. Nauczyciel roku w gimnazjum. No i ten rok również nie jest wyjątkiem i za profesjonalną pracę, osiągnięcia i wkład w rozwój uczniów nagrodę Nauczyciela Roku 2026 otrzymały Inna Sebastianowa w kategorii szkoły początkowej i Iwetę Laurenę w kategorii szkoły podstawowej i średniej. No i laureatkom można serdecznie pogratulować za ich wkład, pasję i troskę o uczniów. A wszystkim nauczycielom w polskich placówkach na Łotwie życzymy wytrzymałości, energii, nowych horyzontów i pasji z okazji Dnia Nauczyciela.

teraz jest czas sprawdzić, jakie imprezy odbędą się w następnym tygodniu u nas w Daugavpils. Centrum Kultury Polskiej serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy prac pod tytułem Spojrzenie wstecz autorstwa Leonida Baulina, które odbędzie się 8 października o godzinie 16:30 w Domu Polskim przy ulicy Warszawskiej 30. Leonid Baulin był prawdziwym patriotą Łotwy i Latgalii. W jego twórczości odnajdujemy pejzaże łotewskiej natury, nastroje małych miasteczek oraz sceny z codziennego życia, które stały się dla artysty ważnym źródłem inspiracji. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje Latgalia i Daugavpils, miasto, z którym związana była większa część jego życia i drogi twórczej. Więc drodzy słuchacze, spotykamy się 8 października o godzinie 16:30 w Galerii Domu Polskiego na otwarciu wystawy autorstwa Leonida Baulina. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

0: Najlepsza polska muzyka. Polski głos w Twoim radiu. Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu.
1: Jeszcze dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, że w Rydze po raz kolejny zagrane zostaną najlepsze polskie przeboje. Już 11 października o godzinie 17 w domu Ryskiego Związku Łotewskiego odbędzie się 7 koncert polskich piosenek estradowych na Łotwie. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a koncert finansowany będzie ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze. Także drodzy słuchacze, ci, którzy chcą posłuchać polskich piosenek i będą 11 października o godzinie 17 w Rydze, mogą wstąpić do domu Ryskiego Łotewskiego Związku, gdzie zagrają, jak zapowiadają organizatorzy, świetni muzycy. Zespół rockowy, kwartet smyczkowy, zespół wokalny, znakomici soliści, a także czarujący saksofon. A zabrzmią świetne polskie piosenki.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: Jutro, we wtorek, 6 października, synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże. Temperatura w nocy do plus 14 stopni Celsjusza, w dzień powietrze przegrzeje się od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr powieje od kierunku południowo-zachodniego z prędkością od 7 do 11 metrów na sekundę. Synoptycy zapowiadają krótkotrwałe opady deszczu wieczorem.

Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polsko-Falówka. Do zobaczenia!

0: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.